Moravie trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.

0: fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Are you ready, ready?
2: This is Bruno Mars.
3: I'm Lil Weepy.
4: It's Sabrina Carpenter.
1: Music.
0: Fajn.